ɔno woni hɔ bie wo yesu ka kyerɛ mary ne joseph sɛ deɛ ɔpɛ abɔfra no kunu no sɛ sɛ wɔwu te moma se nkɔ deɛ na ɔpɛ yesu ka kyerɛ onyankopɔn suma ne bɔfoɔ ma ne kɔɔ mary ne joseph wo nkyɛn sɛ deɛ wɔpɛ abɔfra no kunu no sɛ sɛ wɔni hɔ te moma se nkɔ